blow myself. Movie! Movie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie.